0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim.
3: Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka. Dzisiaj w toku audycji przedstawimy nowo powstałą inicjatywę Klub Języka Polskiego. Jego pomysłodawcy opowiedzą o celach i działalności klubu. Nadamy rozmowę z Grzegorzem Markiem Poznańskim, byłym chargé d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie, o stosunkach polsko-litewskich i współpracy obu państw, a zaczynamy od aktualności z kraju. Po wycieku danych, gdy Centrum Rejestrów wzmacnia systemy cyberbezpieczeństwa, minister gospodarki i innowacji Edwinas Grikszas informuje, że nowe narzędzie uwierzytelniania dwuetapowego zacznie działać od piątku. Minister mówił o tym na antenie Zieniu Radias. Według Grikszasa w piątek planowane jest również ogłoszenie konkursu na nowego dyrektora Litewskiego Centrum Rejestrów. W ubiegły piątek prokuratura generalna poinformowała o wszczęciu postępowania przygotowawczego w sprawie podejrzenia wycieku danych z rejestru nieruchomości prowadzonego przez Litewskie Centrum Rejestrów. Podejrzewa się, że mogło dojść do wycieku ponad 600 tysięcy wpisów z rejestru. Strażacy w ciągu ostatniej doby 57 razy wyjeżdżali usuwać skutki silnego wiatru wiejącego w całym kraju, powalone drzewa na drogach lub liniach energetycznych oraz polamane galęzie. Najwięcej zgłoszeń odnotowano w regionach Uciany i Kowna. W obliczu powtarzających się w ostatnim czasie przypadków przemocy fizycznej i psychicznej w szkołach kraju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych organizuje dyskusję na temat tego, jak zapewnić bezpieczeństwo dzieci, przede wszystkim w przestrzeni cyfrowej, gdzie mogą być one wciągane w przemoc i prześladowanie. Według dyrektor Litewskiej Państwowej Służby Ochrony Praw Dziecka i Adopcji Ilmy Skłodienie, aktywność dzieci w internecie powinna być nadzorowana i regulowana. Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podkreślają, że dla zapewnienia dobrostanu dzieci same ograniczenia nie wystarczą. Dzieciom i rodzinom należy zapewnić pomoc związaną z niewłaściwym korzystaniem z narzędzi cyfrowych oraz trudnościami emocjonalnymi. Zaledwie 10 polityków o różnych poglądach politycznych przechowuje w gotówce ponad 2 miliony euro. Wynika to z analizy przeprowadzonej przez dziennikarzy 5 redakcji. Ponad połowę tej kwoty stanowią oszczędności 5 przedstawicieli partii Świt Niemna, ponad 1 milion euro. Często wymieniana jest granica 100 tysięcy euro. Nie jest podkreślana przypadkowo. Według oceny Państwowej Inspekcji Podatkowej taka ilość gotówki w posiadaniu polityka stanowi sygnał ryzyka. To, jaka suma gotówki zostaje zadeklarowana, pozostaje sprawą samego deklarującego. Inspekcja ocenia natomiast legalność źródeł dochodów oraz to, czy osiągane przychody pozwalają na zgromadzenie takich oszczędności. Grzegorz Marek Poznański zakończył swoją misję jako chargé d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie pod koniec kwietnia tego roku. Oficjalnie kierował ambasadą od 13 stycznia 2025 roku, przyjmując obowiązki po okresie politycznego impasu wokół nominacji ambasadorskich w Polsce. Poznański nie był jednak nową postacią na Litwie. Wcześniej pracował już w polskiej ambasadzie w Wilnie jako zastępca ambasadora za kadencji ambasador Urszuli Doroszewskiej. W 2020 roku został wybrany dyrektorem generalnym Sekretariatu Rady Państw Morza Bałtyckiego. Była to ważna nominacja w regionalnej dyplomacji bałtyckiej. Samą decyzję o zakończeniu misji tłumaczył względami prywatnymi i rodzinnymi. Podkreślał, że łącznie spędził na Litwie około 4,5 roku, a poza Polską pracował nieprzerwanie ponad 8 lat. W czasie swojej misji aktywnie uczestniczył również w życiu polskiej społeczności na Litwie. Brał udział w wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych i patriotycznych organizowanych przez Polaków na Wileńszczyźnie. Wielokrotnie akcentował znaczenie polskich szkół na Litwie i rolę młodego pokolenia jako mostu między Polską a Litwą. Polecam Państwu rozmowę z Grzegorzem Markiem Poznańskim, którą przeprowadziła Anna Grygojcz.
4: Czy po tej misji ma Pan wrażenie, czy widzi Pan, że Warszawa naprawdę rozumie polską społeczność na Litwie?
5: Warszawa słyszy, Warszawa myślę, że też rozumie. Jedyny taki moment, kiedy ja czasem przestrzegam Warszawę, to żeby pamiętali o tym, że społeczność polska na Litwie jest niesłychanie zróżnicowana. Bo bywają takie tendencje, że jeśli się rozmawia z jednym środowiskiem, to później punkt widzenia jednego środowiska jest rozciągany na całą mniejszość polską na Litwie. Polacy na Litwie stanowią niesłychanie zróżnicowaną grupę w sensie społecznym, w sensie politycznym. Widać to chociażby po Sejmie Litewskim, gdzie Polacy są nie tylko w tej tradycyjnej Polskiej Partii Akcji Wyborczej Polaków na Litwie, ale są w wielu, wielu innych partiach w parlamencie. To samo widzę po prostu na każdym kroku, gdzie nie ma czegoś takiego, że jest jedno środowisko polskie, tylko to jest zróżnicowane. Oczywiście mamy Związek Polaków na Litwie, który jest taką z racji liczby najbardziej reprezentatywną organizacją. Natomiast Polacy mają i co więcej, dzisiaj na Litwie mają możliwość wyrażania swoich poglądów, realizacji swoich interesów, planów, zamierzeń na tyle różnych sposobów, że mówię, to jest jedyna rzecz, przed którą czasami przestrzegam Warszawy, żeby nie patrzeć na Polaków na Litwie jako pewien monolit. Przy czym, żeby była jasność, w zależności od tego, kto w Warszawie rozmawia z jakim środowiskiem tutaj, to ten monolit wygląda zupełnie inaczej. To jest jedyna rzecz, o którą ja często apeluję w Warszawie, żeby pamiętać, że to jest bardzo zróżnicowana społeczność z bardzo różnymi poglądami zwyczajnymi na życie, politycznymi, z różnymi pomysłami również na to, jak się ma rozwijać społeczność polska na Litwie. I mam nadzieję, że społeczność polska będzie również w stanie wypracować tutaj dobre mechanizmy, żeby różne pomysły były dyskutowane i najlepsze były wybierane, ponieważ tych strategii do utrzymywania polskości, wzmacniania polskości można sobie wyobrazić bardzo, bardzo wiele. No to, na co powinno moim zdaniem się zwrócić uwagę, to że nie można do kwestii praw Polaków na Litwie podchodzić w zbyt uproszczony sposób, a wydaje mi się, że jest taka pokusa. No, czasem być może niektórzy politycy nie mają aż tak dużo czasu, żeby się wgłębić, tak jak chociażby my się musimy wgłębiać w te problemy i rozumieć naprawdę od podszewki, ponieważ to jest dużo bardziej skomplikowane niż wydaje się być może niektórym. Pół godziny porozmawiają z kimś, jakie są problemy Polaków na Litwie. To nie wystarczy, to trzeba znać trochę lepiej. W związku z tym, to przed czym znowu jakby przestrzegam, to przed pewnym uproszczonym podejściem, ponieważ to może wieść do błędnych wniosków i później znowu do różnych wypowiedzi, które zamiast pomagać będą bardziej szkodzić, bo będą tylko wzmagać konflikt, to zamiast rzeczywiście rozwiązywać problemy.
4: Na początku swojej misji mówił mi pan w wywiadzie, że w relacjach polsko-litewskich nie ma tematów tabu. Czy dziś zgodzi się pan z tym? Słyszymy też, że te polsko-litewskie relacje są w najlepszej kondycji od wielu lat. Czy coś jednak nie przybije się do tych takich oficjalnych komunikatów?
5: Ja się generalnie wystrzegam tego, żeby mówić, że stosunki są najlepsze albo najgorsze w danym momencie. One moim zdaniem zachowują cały czas właśnie ten wymiar strategiczny, a to czy czasem klimat ogólnopolityczny jest lepszy czy gorszy, to już zależy od tak wielu różnych czynników. Natomiast te stosunki w tym swoim takim jądrze zajmowania się strategicznymi rzeczami dla Polski i Litwy, one są dobre, silne i tutaj jakby nie widzę jakichś wielkich wahań, bo widać to doskonale tym, jak mówimy wspólnym głosem w Unii Europejskiej, w NATO, jak wspólnie pomagamy Ukrainie i co więcej wspólnie zabiegamy o wsparcie dla Ukrainy, chociażby w Unii Europejskiej. Jesteśmy po prostu w pełni zgodni w kluczowych sprawach, wiemy doskonale skąd płynie zagrożenie dla naszego bezpieczeństwa w tym momencie. Natomiast i rzeczywiście ja nie dostrzegam, teraz się zastanawiam głośno, ale nie dostrzegam żadnych tematów tabu, bo wszystkie tematy określane jako trudne czy problematyczne, czy to jest szkolnictwo, czy to pisownia nazwisk, rozmawiamy o tym normalnie, otwarcie, czy to na poziomach politycznych, rządowych, czy parlamentarnych. Prezydenci również rozmawiali na te tematy, w związku z tym naprawdę nie widzę żadnych tematów tabu w tej chwili w stosunkach polsko-litewskich.
4: Czy nie zostawia pan jakiejś sprawy takie do końca nierozwiązanej, o którą martwiłby się pan tak najbardziej?
5: To jest pewien proces. Zarówno zajmowanie się problemami, jak i ich rozwiązywanie, a tym bardziej budowanie dobrych stosunków, to jest proces. Bardzo często ja miałem tą przyjemność, że wyjechałem, 4 lata mnie nie było i miałem okazję obserwować, jak skutki tego, co robiliśmy tutaj z panią ambasador Doroszewską, kiedy tutaj byłem zastępcą ambasadora, skutki tego, co robiliśmy, pojawiały się dopiero teraz, kiedy tu przyjechałem ponownie. Na te wszystkie rzeczy trzeba patrzeć z pewnej perspektywy właśnie, że nie odbywają się pewne rzeczy z dnia na dzień. Nie zmieniają po prostu w środku nocy. Oczywiście mamy wydarzenia czasem geopolityczne. Myślę, że na przykład agresja Rosji na Ukrainę w 2022 roku rzeczywiście pewnego poranka zmieniła bardzo wiele rzeczy, chociaż akurat my znowu tutaj, Polska i Litwa, przestrzegały przed agresywną polityką Rosji od dawna. To są pewne procesy, które się toczą, to są pewne inicjatywy, które się rozwijają, muszą być czasem przedyskutowane. W związku z tym ja tutaj nie mam jakichś obaw, że nie ma na pewno takiego zagrożenia, że ktoś wyjeżdża, chociażby ja, i coś nie będzie ciągnięte dalej. Nie, sprawy się toczą. Sprawą na dzień dzisiejszy najistotniejszą są kwestie szkolnictwa polskiego. Nie tylko z racji naszego konstytucyjnego i traktatowego obowiązku wspierania tych szkół, ale również dlatego, że dzisiaj szkolnictwo nie tylko w Polsce, na Litwie, w ogóle w świecie zachodnim, mierzy się z olbrzymimi wyzwaniami, przede wszystkim wynikającymi z demografii. Dzieci jest coraz mniej, szkoły są zamykane, nie tylko z powodu decyzji politycznych czasami tego czy innego samorządu czy rządu, natomiast dużo częściej są zamykane z powodów obiektywnych, demograficznych, po prostu mniej jest dzieci. Mamy ten przykład i w Polsce, i na Litwie, w związku z tym to jest, myślę, coś, co będzie wszystko jedno, kto kieruje tą placówką, to będzie jedno z głównych zadań dla ambasady i mamy tutaj, wydaje mi się, dobry i mam nadzieję za chwilę jeszcze lepszy dialog, przede wszystkim pomiędzy naszymi ministerstwami oświaty.
3: Była to rozmowa z Grzegorzem Markiem Poznańskim, byłym chargé d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Wilnie. Czterech na 10 mieszkańców Litwy uważa, że problem braku lekarzy w regionach powinien być rozwiązywany poprzez dodatkowe zachęty finansowe. Wynika to z sondażu przeprowadzonego przez Baltijos Tyrimai na zlecenie LRT. 1/3 respondentów uważa, że rozwiązanie mogłoby być zobowiązanie rezydentów do pracy przez określony czas w regionach, jeśli ich studia rezydenckie są finansowane przez państwo. Sejm po przedstawieniu projektu zaakceptował już poprawki przewidujące takie rozwiązanie. Członkini Komitetu Zdrowia socjaldemokratka Orinta Lejpute wyraziła przekonanie, że poprawki zostaną przyjęte. Z kolei prezes Stowarzyszenia Młodych Lekarzy Laurinas Maciulevičius uważa, że taki obowiązek nie pomógłby rozwiązać problemu. Klub Języka Polskiego to inicjatywa, która dobrze pokazuje, jak język może stać się nie tylko narzędziem komunikacji, ale też mostem między kulturami. Spotkania organizowane przy Bibliotece imienia Adama Mickiewicza w Wilnie mają dodatkową wartość właśnie dlatego, że nie są sztywną lekcją języka, lecz przestrzenią dialogu. Uczestnicy nie tylko uczą się gramatyki czy słownictwa, ale przede wszystkim używają języka w praktyce, w rozmowie, dyskusji i wspólnym interpretowaniu tematów, które sami wybierają. Taka forma nauki sprawia, że język staje się żywym doświadczeniem. Pomysłodawcą takich spotkań jest Remigiusz Lewandowski, który na co dzień uczy języka polskiego obcokrajowców. Pan wystąpił z inicjatywą powołania Klubu Języka Polskiego.
6: Zgadza się.
3: Co pan sobie zaplanował? Jakie są cele tego przedsięwzięcia?
6: Ja pomyślałem, że taki klub byłby fajnym miejscem dla ludzi, którzy chcą doskonalić swój język polski, uczyć się języka polskiego od zera, ale też przede wszystkim dla tych, którzy już mówią po polsku, chcieliby po prostu na żywo spotkać się z innymi ludźmi, którzy mówią po polsku, żeby na żywo rozmawiać na te tematy, które ich interesują. Wydaje mi się, że teraz w naszym XXI wieku mamy bardzo dużo technologii, która oddziela ludzi od siebie nawzajem, a taki klub, gdzie możemy się

0: na żywo spotkać jest jednym ze sposobów, na jaki możemy się łączyć ze sobą nawzajem, również przez język.
1: Pierwsze spotkanie odbyło się w bibliotece Adama Mickiewicza. Czy tu stale będą się odbywały te spotkania? Czy ten klub będzie właśnie działał przy tej bibliotece?
0: Póki co tak. Bardzo się cieszę, że biblioteka poparła tę inicjatywę i że zgadza się na to, żeby korzystać z ich pomieszczeń. I mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy mogli. Póki co się mieścimy w tym miejscu. Jeżeli się nie będziemy mieścić, no będziemy się zastanawiali, co dalej.
1: Tym bardziej, że niektóre bibliotekarki przychodzą kształcić język polski.
0: No właśnie. Pracują w Bibliotece Adama Mickiewicza i mają do czynienia też z polskimi dziełami i chcą się uczyć polskiego, więc to też dla nich jest bardzo wygodne.
1: A skąd taka inspiracja? Czy po prostu ze swojego już doświadczenia pan wie, jak to trzeba poprowadzić, jak to trzeba zebrać ludzi i ich nauczyć języka polskiego?
0: Jeśli chodzi o samo nauczanie, no to moja praca zawodowa na tym polega, że uczę języka polskiego, ale zawsze jeden na jeden i przez internet. A taki pomysł się we mnie zrodził z tego, że byłem na kilku takich inicjatywach w języku litewskim tutaj w Wilnie. Również biblioteka podobne inicjatywy organizuje. To są na przykład kluby gier planszowych, gdzie można przyjść, poznać nowe osoby i wspólnie pograć w gry planszowe. Inną inicjatywą tutaj też w Biblioteki Adama Mickiewicza są spacery fotograficzne, gdzie razem wychodzimy na ulicę, na miasto i na jakiś konkretny temat robimy zdjęcia, potem pokazujemy sobie nawzajem, dzielimy się tym, co nas zainspirowało. W kilku też podobnych innych inicjatywach brałem udział i pomyślałem sobie, że to jest świetny pomysł, żeby ludzie spotykali się na żywo, poznawali się nawzajem, rozszerzali swoje znajomości i też dzielili się swoim hobby i pomyślałem, że czemu by nie zaproponować podobne inicjatywy, jeśli chodzi o język polski.
1: No i przyszły osoby, przyszli ludzie, którzy udzielają się w różnych dziedzinach. Jeden pan jest tłumaczem, który właśnie obsługuje klientów w różnych językach, tłumaczy dla nich. Są Ukraińcy, są Litwini, którzy chcieliby dokształcać, czyli jest zainteresowanie tym językiem.
0: Tak, jest zainteresowanie i dla mnie było zaskoczeniem, że są Litwini, którzy chcą się uczyć języka polskiego, bo powiedziałem, że są tutaj miejscowi Polacy, są ci Polacy, którzy pochodzą z Polski, ale dla mnie zaskoczeniem było, że są Litwini, którzy chcą się uczyć języka polskiego i cieszę się, że też przyszli. Niektórzy z nich mówią, że będą dalej chodzić, chociaż jeszcze nie mówią swobodnie po polsku, ale chcą póki co słuchać. Mam nadzieję, że wkrótce też zaczną mówić. A jedna pani właśnie zna język polski ze słyszenia, z telewizji i przyznała się, że pierwszy raz mówi w tym języku i całkiem nieźle jej szło jak na pierwsze razy.
1: Nie jest to aż tak duża grupa i jak człowiekowi jest trudno się wypowiadać, on się czasami wtedy wstydzi, a tutaj jakoś tak w takim swojskim kręgu to się odbywało. Może to dodaje dla nich właśnie otuchy tej inspiracji zajęcia się tą nauką.
0: Bardzo się cieszę, że nam wszystkim udało się współtworzyć taką atmosferę, gdzie nikt nikogo nie krytykuje, nie ocenia. Każdy ma odwagę mówić na takim poziomie, na jakim mówi i nie boi się robić tych błędów, bo tylko przez praktykę można się nauczyć.
1: Zaproponowaliśmy dla pana, żeby założyć grupę na Facebooku, bo teraz praktycznie każda osoba ma Facebooka i żeby tam właśnie zaistniała ta grupa, żeby coraz więcej ludzi mogło się włączać w te inicjatywy, które pan zaproponuje. No i ten krąg chętnych się uczenia języka polskiego będzie poszerzał.
0: Mam taką nadzieję. Klub języka polskiego, tak się nazywa ta grupa, to dla osób, które już przynajmniej raz przyszły. Zamierzamy się ogłaszać właśnie przez media, przez media społecznościowe, przez aplikacje, które zrzeszają ludzi. No ale żeby na Facebooku do tej grupy trafić, to chcielibyśmy chociaż raz zobaczyć taką osobę na żywo. Wtedy ją dołączymy do takiej grupy na Messengerze.
1: Nie ma nic lepszego jak żywy kontakt.
0: Otóż to.
2: Wspólne proponowanie tematów kolejnych spotkań wzmacnia zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności za proces nauki. Każdy uczestnik wnosi coś od siebie, własne zainteresowania, perspektywę, a czasem też słownictwo związane z konkretną dziedziną. Dzięki temu język rozwija się w kontekście realnych rozmów, a nie tylko ćwiczeń. Jednym ze współorganizatorów spotkań jest Michajlo Halkin, student Uniwersytetu Wileńskiego.
3: Jestem z Ukrainy, z Kijowa, teraz już mieszkam w Wilniusie gdzieś już 4 lata. Te wszyscy 4 lata studiuję na Uniwersytecie Wileńskim, studiuję filologię polską już, mam ostatni rok i teraz mam praktyki w takim pięknym miejscu jak Biblioteka Pana Adama Mickiewicza. Mamy tu bardzo dużo różnych literatur w języku polskim, zapraszamy.
1: A co robisz tutaj w bibliotece? Jak wygląda

0: tutaj nie zakończą. Kończysz filologię polską, ale będziesz studiował dalej inne języki.
1: Я не знаю, чи буду студіювати конкретно язики, але мислю, що чи буду студіювати конкретно тільки літературу, чи буду студіювати філософію. Не знаю, де, але чи література, чи філософія, чи можливо язик. Але ні, я вже студіювала язики 4 роки, студіювала дуже язиків, мовив язиках 8-9, то ну, вже для мене ви старше. Нового треба.
2: Korzyści z nauki języków obcych są wielowymiarowe. Najbardziej oczywista to rozwój kompetencji komunikacyjnych, możliwość porozumiewania się z większą liczbą osób, także poza własnym krajem. W przypadku języka polskiego i litewskiego w Wilnie ma to szczególne znaczenie, bo pozwala lepiej rozumieć lokalną historię, kulturę i codzienne relacje społeczne. Druga korzyść to rozwój poznawczy. Nauka języków wzmacnia pamięć, koncentrację i elastyczność myślenia. Osoby uczące się kilku języków często lepiej radzą sobie z analizą problemów i szybciej przełączają się między różnymi sposobami myślenia. Trzeci aspekt to otwartość kulturowa. Język niesie ze sobą sposób patrzenia na świat. Poznając język, poznaje się też mentalność i wartości innych społeczności, co zmniejsza dystans i stereotypy. Posłuchajmy, co sądzą o nauce członkowie nowo powstałego klubu.
3: Nazywam się Grażyna. Ponieważ ten język nie jest dla mnie ojczysty, chciałabym udoskonalić jego, żeby tak więcej rozmawiać. Znaczy, w takich sprawach prostych ja rozmawiam, ale jeżeli z kolegami potrzebne jest rozmawiać w sprawach pracy i używać na przykład jakoś ten istanty, ma spokój, historię, ja nie wiem, jak to będzie w języku polskim, ale zauważyłam, że i koledzy, dla których język polski też jest, oni czasami nie wiedzą tych wszystkich terminów i tak, że używają język litewski i ponieważ tak mało używam języka polskiego, to dla mnie jest możliwość porozmawiać o doskonalce.
4: Mam na imię Julia, jestem z Ukrainy. Pracowałam i mieszkałam w Polsce około 4 lat, dlatego trochę mówię po polsku i po prostu nie chcę stracić tej umiejętności mówić po polsku. Chcę też troszkę praktykować. No i mieszkam na Litwie 1,5 roku. Pracowałam jako nauczycielka w Ukrainie i jako niania w Polsce.
5: Jestem Najma, nie mówię po polsku. Słucham po polsku radio na samochodu, jak jedzę. No, ale suprasty już mogę to powiedzieć.
6: Mi się wydaje, że najważniejsze jest nauczyć się właśnie podstaw języka przynajmniej do poziomu A2. I wtedy już zaczynać się rozwijać indywidualnie swoje możliwości rozmawiania. I wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważne jest, żeby człowiek nauczył się na przykład 1500 wyrazów, bo było przeprowadzone takie badanie w Korei, że po prostu ludzie mogli rozmawiać na jakieś bardzo wygórowane tematy, lecz nie mogli właśnie w kawiarni zamówić coś. Można powiedzieć, że ludzie są różni i różne metody pasują dla tego konkretnego człowieka, więc nauczyć się do poziomu A2 to jest podstawa.
7: Rozumiem mowę, czytam, no nie mówię.
2: Takie inicjatywy jak ta w bibliotece imienia Adama Mickiewicza w Wilnie budują też więzie społeczne. Uczestnicy nie są anonimowymi uczniami, lecz tworzą małą wspólnotę, w której nauka staje się pretekstem do spotkania, rozmowy i wymiany doświadczeń. To sprawia, że motywacja do nauki rośnie, bo język zaczyna żyć w relacjach, a nie tylko w zeszycie. W efekcie nauka języka w takim środowisku nie tylko rozwija kompetencje lingwistyczne, ale też wzmacnia dialog międzykulturowy i buduje bardziej otwarte, świadome społeczeństwo. Dodam tylko, że najbliższe spotkania odbędą się 2 i 16 czerwca w bibliotece imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. I tą zachętą do udziału w działalności klubu zakończę nasze spotkanie radiowe. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę pięknego dnia. Renata Dunajewska, do usłyszenia.
8: Nieraz już przebyłem drogę od grudnia do stycznia.